czym Boże Jadnika mówił szybko to samo, bo ma sobie obowiązku mojego małżonka w momencie na uwagę dziennie dla Amarowską, jak ja zobaczyłam dzień. Przelecimy tego